wala yata libre nzezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana.